Witajcie do rania, jedna trzpośestrzyś, a to zarajemy, wy tutaj chodzi nie jeszcze. Mircin Strauba z nami zgromadnie sportuje. A to jest Anna Maria Breczneteritz. Hej, Bużica, stawaj, noż. A

Das Wunsch kommt, potom so pschidruža močele, a wot popschi podnia so za so bonus Wunschko pokaza. Temperatura ve hodnoče najwyższej 19 stopniu. A pondžela vostanie przez cywy dzień šira snano so knavičoru hiščera skrutka s Wunschko vudrapa, ale sadžič so nochcu. Temperature ve najwyższej hodnoče 22 stopniu.

0: Zunächst tut's gut, doch ein Jahr hinein ist Wuki, nicht komm.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosswurst.
2: Sport.
0: Sie haben am Rehorio.
3: Volleyballer Reserva Muji, Sportler Thomas, zwei Victoria Warklitz, Reihe Jensen, na Bobwodni Runinje, Wipokalen im Kolle, wo Sacha do Finala. Wo Zioch, Rika Pschetschunik, wo Sportler wie Halli Daimlerowi, Wische Schule, wo Budeschinje, CVJM Sorels. Jeli Warklitschinje Duell dobudu, nastupja woni nidom, potem Pschetschuwa dobecheri, Budeschin Ludwigsdorf. Konjac sportowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie panczycy kukow jedzence, a jutce w horkach hostczyciel cijacicy tego jechanskiego turniera. Próbowania zmija tam w przespolnym jechaniu dresurie a skakaniu. Wiersz k niedzielu po południu pecich budzi jezdzienie lokalnych matadorów z koniacymi zaprzechami. We wubedziwanskim programie steja cykonie 22 próbowaniu. Kopańca, na krajnej, a też na okresnej runinie steja w rajnych planach pokalne ry. Dżęca po południu cioch raje prynie koparskie mustwo S.J. Kruszczycy we Wiazońcy. W samstym czasu nastupia niebelczynio w Bretnigu, a panczynio we Wielkowie, Niemsce Wielkow. Pokalne koparskie ry jutce niedzielu, Dwiemaj, Drewnica, rajne zjednoczenstwo Niebelczycy, Ralbicy, Panczycy, a Budysa Budyszyn pozbie Glauchow. Domia zu Lipschinu jutze po południu cioch zmieje druhe koparske mustwo S.J. Kruszczycy, gdyż przyjedzie do Kruszczyc w okresny wyższy ligist z Linovca. Radworska rezerva raje tež doma, tež od po południu cioch, a to przeczyło prynjemu mustwu z Wachowa.

je Unie Monika, mój Božo da so zakopne, šitko kivak jednace. Majka zboka miru bere, a guldo sinče vroto bere,

6 no po na posedmich hier jasko hoy se chera popodnu mislach sto da woni dam veralbizach do mein toweratwaria nie dam steische wulki krank sasbehe dam sotwaria nove hort no ladeiche daiki hoberski kran no hay apotem su saueste de stam hijo prinje witzes quadowatschmuli dak so moje dam so vopraje nit go vomeretwarich a hot za delanske dzieci nastać. Sedominci no bo na posedmich hier.

Kuchatka, Medisch, Motto, Sehijon, Psychone, Stutschki, Naboskatsch. Ja, Familie na wotere Zischte, Spewa, Zwischu, so punjeme do Mierse Narodneje Hutbe. Dotopa Kneipredera, Sowieselime, na Spiuki, Schradost, Daris, Danielo Haselz. Na Kukuske Rodischo, Tanki Elznie, a? Na Swiet Zaduemi, Veronika Kalinuszyna Spewa. No a? Przypowiedza są młody mąż, młody spiewa, który zdobi na każdy pat, w każdej swojej stuczce też swoje menorec Jason Derulo. Poskajcie.

0: Jakie tu temu lapsusy w telewizyjnym magazynie Wulatko dojszło, to wie Klemens Schmidt.
1: Najpodladrę tedy jeszcze był niesem redakcji Wulatka 2008 tobie, tylko pak może rec. W tematyckim przynożku je tam tedy młody serbski żurnalist po Praze wied, tebo tamne Rianne Kuczyki z Złotego Miasta przyladowarjam prezentował, a potem je im też zmużycie na szczelaku trubił, zo bieži po Praze wobio. Zmyk je teda hakle po wysyłaniu przynożka napadnął, dzieńca je to smieszna anegdota, kakie se nasza redakcja Wulatka w zajszłych 25 letach też raz te albo tamne jego sama położyła.
0: No hej, 25 let Wulatko, dzieńca Wulka tema nic jenoż tu na strzelaku, ale od 12 też w telewizji MDR. K tomu su moli zajmcy w zajszłych dniach kwisować kuriozita z Prahy, by jedne praszenie na przykład, dalsze by nastupają moderacje, oni su moriec, wyszcze moli se tež v obliča vusevanja v obladač moderatorov a moderatorki Wulatka, tola kelko da jih bi v zajših letah nek v opravče.
1: Snala še tež se bo hodali, što može naraz še menovač? Jasne, Bogna Korenkova, potom mode tukvine duo okolo Katke Pöpelec a Jakuba Vočarja, animoto moderirovahu vusevanje zajišvošči težižo Roman Nuk, Stefan Schmidt, Danko Handrik a Bibiana Bartec. A jeli tak chceš, bych ju to samo ešte viace. Před letomaj však sme v osobite dječace vúsovanie produkovali, po ktorom švedešte dječace moderátorce Hanka Cižec a Valentina Šočic.
0: No ľadajte tak daleko krutký vúrysk našeho kvisa vo Wulatku miest šimi, kýž sú online hodali a svoje dáte zapodali, však vúlosujeme za cevú svojbu vodženie pod Riežanským studiu MDR od redakcie. Sachsen-Spiegel. Przez rozwosowne równości też hacz produkcji Wulatka. Po takim, gdy budżet tak daleko, bielk na 10 poladamy do naszego honca, do swiedzińskiej szklie, no a buczaniemy do wyczeria w osobitego dnia. No a tak si tež na kúždy pád zapísajte, zo vúseva dženca zaso Wulatko v 12. to však viesče vašej MDR televízii.

0: No abracadabra, je naporoste mich.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcila.
2: Svoje jubilejne peča 20 letne vusovanje ma dženca serbski televizijni magazin Vulaktko z čelaka MDA. Pohodžinske vusovanje pokaza so junu v obmesac svone v obši a pšinoški ze šelakih v obvuku serbsko živjenja. Stajne zaso bišu pak tež monotematiske vusovanja, napšikvat v Europjače v serbskim živjenju Berlinja a Praze, kajž tež v koncu druje svetove vojne serbske vužice. Jubilejny pohodzinski film, kiedy nastawa tukwilu z pomocą KI, usuwa wulatko w novemberskim wudaczu, kotrym szdzie wo wupoczowanie Serbo do Ameryki. Na wuwiazaniu wuczomniku budyskim niemsko-serbskim ludowym dziwadle miesze zakski ministerski prezydent Michael Kretschmer czera swiedzinsku narycz, a przepoda zromadnie z okresnym rymyselniskim mistrzom 12 najlepszym absolwentkam a absolwentam wuswiecenia. Cokonie 22 młody rymyselniku a wukubanych przekupcu przyjemuasz po wuspiesznym zakończeniu wukubania konczne wuswiecenie, między nimi są Reznice, Pekario, Bledario, Cichikriario, fachowe przedawarki a mulario. Na Wužickim festiwalu jest o tutem tydzeniu odmiała premiera, wodajcie prapremiera inscenacje Der Ausweg z wuriskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod titulom Ein Kommentar je Mirana Cuszczyna do serbszyny przełożyła. Studenča dziwadzelnictwa Maxa Reinhardtoweho seminara z Wina, mez nimi ich profesorka Anja Timanua a hostča, predstajú hudžbne dziwadło program v Teluxu v BW Worte. Dalše predstajenie dženca večo. V Horní Vúžice trénuje vo džencnišeho fachovce za komunikáciu vojska, kak so letaky se s balongami rozdžela. Na zvučovaniu s menom Eagle 1 vopčili so niedže posta vojaku a džesač jezdži dvokajš krajne komando Sakskie na naprašovanie serbsko rozvosa zdžili. Ve přichodnem aj tydženu maj dáča vojace balonky hač do 5 kilometrov vysoko stupač. Potom so nad cílovými končinami letaky odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanske letaky se symbolom a informáciemi za namakariu. Nuzum páže informuja so s letakami ľudžo, kýž bydla ve lietma přístupných končinách. Kamentny dom Budyšiny svieči liet za svoje pečacicci lietne v obstače. Vulku jubilejnu party z Mia Jensa sociokulturnym centrum na Kamenskej Droze mez druhým s dopomnenkami na niedyše kajštež aktualne projekte. Dute sadžia na kulturnu mnohotnosť a čestnohamtský angažemang předošim modych ľudí. Wersk dżensnischego zwiedzenia z tej koncertaj skupiny Berlinska Droha a Janka Hanka. Nimo toho przedstaje so publikumi 20-letny Harald Muller, ki ma czeske korenie a nawieduje kamentny dom od sreć Julia. Na CACC-tych drastowych wikach tutom konstytynia historyskim starym mieście Gredingu blisko Ingolstadta wobdziela so tež serbske jutrune spiewaki z delnej Vúžice a Slepoho. Maja tam svojske stejnišćo a prezentuja so na wobymaj dňomaj tež na jevišću. Vo tym informuaše Nadine Adamova z Janšojsko muzea, kotraš je přebytk serbskich jutrunych spiewaków organizowała. Na sto stejnišćach poskyčuja nadobnú drastu, drohotne pfate a drobne tvory. Drastuhe wiki bajerským Gredingu přičahuja kóže lieto tež nadregionálne publikum. A to bych u naše pojistče, kýž namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej tu kvílu zvončko so na nás smije v běhu dňa, pak potom přitruža so k nám tež mročele a tež věcík přibíra při maximálne 21 stopňach.
0: Dobrý jezbu do džensnýšeho rania bez hačenio.
1: Serbski Rozvoz.
0: Pet minut po 8 smo hier.

0: Česač menšino po napovostem ich je. Prinja sobota mesaca jasnje vúľadko prezentuje sa so svoje najnovšie vúľače. Miestem vopravde 25 let dlho a to 8. septembra 2021 prinji raz so vrota lepe Hajdorie vúľadka v otevrichu z toho časa my pravidvonie s tutým voknom tiež do sveta ládame, praja kolegojo. Vokna Korenkova vie tomu nekotre škúli staviznu poladač, povedač, ale nás zajmuje viezo vúľadko sviči 25. Zmieče to snano tiež mnohaj girlandu namitu ve studiu?
1: Nie to nic, ale totu sme si potom dala popšeli. Takrát si ako Jack zaušich ve studiu, kýž tam vopravde z radosť čus sobu na tym dziewaja, zo by so serbska telewiza kóźdy krócz za sora dziewa.
0: No, po takim żane garlandy na za żane powietrowe balonki też nic, ale też nic w obsahu placki, albo tola.
1: Najprede nie svičimy jenž sami, ale vinujeme so nadrobne v osobine, kiž burzy svoje 90-činy vosvičí a kiž hornju každýž denju v Užicu jara dere znaje a celkonu v Užicu zvutroby ľubuje. Minio spisovačela Jurija Kocha, kiž nie je jinice literárne tvorby stvoril, ale so všetce zase jasne za vukovanie v Užickej krajiny zasadžoval a so jasne přečivo v udobyvaniu Brunice v upraju.
0: Paralelne k vúľadku máme však tude dalszy jubilej, przy czymż so jubilej jako pomenowanie runie dere nie chodzi. Mieniucy menu boj w szulu w Krosčicach w lecie 2001.
1: Jasne, so je 25 let po tak menowanym szulskim zbyszku za nas przyczyna so szuli wienować. Nie poladamy pak jule do zajszłosce, to su nozy nadost czynili. Skierie nas zajmuje przytomność, a w osobie przychod. Kotre boje so tu chwilu wiedu, kotre idee a inicjatywy so rodza, tomu so we wulatku winujemy.
0: Ale na końcu so tola jeszcze raz wiezdziczka zawyszczy, albo?
1: Hej, so wie, minuce filmowa, to so jara nadzijamy. Przedstajimy Klemensa Bobku, młodego dziwadzennika, kotroho szwe przedsowiacu filmach uladamy. A kiś ma hiżo swójski fenowy klub. We wulatku widzicie, w kotrym filmie aktualnie soburaje.
0: Po takim nic skomdzić, dżęca z dybką 12, MDR telewizyjny magazyn wulatko zaswiecić. Cimienčine do Cibilky na vosom je dopranie přeje samský rozvoz s Matiasom Kieslingom, kýž je stajnčivoža hýžo nadroze popuču.

Menschen und Botze will die na, was am je? Der Polladame hat schon die Polizia ijo, Bordrohach, Popucho. Haja, da po wiatzurach sabotażnych pospytach przeczyło zastaranju z Milinu Nimski, to bieszo ona też sewane budyszina zasadzena, to je policja naszemu strzelaki w obkruczyła. Miestem je policja też w bydleniu podladnego, kiż bydliwe Severo-Rynsko-Westfalskie rozbuchlinu namakała, kaś nocgony minister NRW Herbert Reul rekne, je nieskutka podladne netko pieszy popuczu policja za nim pyta. Wuznawarskie pismo je autentyczne. Je policja zwieściła Związkowy Nutskony minister Dobrindt rzeczy o jednotliwym skuczycielu a o klimowym terroryzmie. Štvortk je 78-letny senior policiju zazvonil a je rek, zo je kajš vupada ladarka, kotra so vonjo stara je od tošu sobu zava. Tute bichu 10-40 euro. Na blaku so policija z ladarskim předozačom dozviska staje přepetovachu službne autoladarki a vopravče, tutem bi dobuva 78-letno z vopravče tutemi 10-40 eurami. Rentnare padne dre češki Kamienzwutrobe przeczyło 46-letniej niemskiej ladarce, szak je kripo netko przepytowania zahajiwa, ona zmieje so zamówić dla czeszko opadustwa. Nydom kciom nie zbożam dojnże štwórtk na A4, mies Svonny Bonšu a honim wujezdom zjedzie 76-letny ze swoim Mercedesom z dotal nieznatyje przyczyny naliwo a prasne do mało busa 20-letno zranił so nichto nie wiecna szkoda 8000 euro. A jen 19-letny bie potom wieczor na A4 pola Ottendorfa okryle nasmier Zorelc popuczu neabce jedry so niečemu wuwinič spytał. Przez to zjedziewun do prawoje planki zranił samodostne nie, nieladają na to je szkoda dost wysoka 10-40 euro. A neszto chodzim pożyszo, by niemal na samsnym wotrysku autodrogi 47-letny ze swoim nakładnym autom popuczu, mies Ottendorfom okrylu a bocznicu, so neabce zwierzeczu wuwiny, gdyż wun zjedzie do prawoje planki autodrogi, muż sam nie so zranił, ale na jeho oczach a na plankach nasta szkoda 5 na 40 euro.

0: Fußball Quatscher Plenio. Sarah Inge Sport, Bedel Gnadjewitsch.
1: MDR Sachska, Serbski Rosvos.
0: Sport. Sianom Rehorium.
2: Wolle Bulova Reserva Muji, Sportova Thomas, Dwa Victoria Warklets, Reihe Jensana, Bobwodni Runinje, Wipokalnem Kolle, Wozacha do Finala. Wozioch Rika Pschetschunik, Sportovi Halli Daimlerovi, Wische Schule, Budeschinje, CVJM Sorels. Jeli Warklitschinjo Duell dobudu nastupja woni nidom, potem Pschetschuo Dobitscheri, Budeschin Ludwigsdorf. Koniace sportowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie Pańczycy Kukow jedzence, a jutce w Horkach hostczyciel cija cicetego jechanskiego turniera. Próbowania zmija tam w przespolnym jechaniu, dresurie a skakaniu. Wiersz k niedzielu po południu pieczych budzi jezdzienie lokalnych matadorów z koniacymi zaprzechami. We wubedziwanskim programie stea cykonie 22 próbowaniu. Kopańca, na krajnej, a też na okresnej runinie steja w rajnych planach pokalne ry. Dzięca popołudniu cioch raje prynie koparskie mustwo jest od Kruszczycy we Wiarzońcy. W samstym czasu nastupia niebelczynio w Bretnigu, a panczynio we Wielkowie, Niemcy.

de Völkau. Pokalne koparske rjutse nedzielu, dwiemaj drewnica, rajne zjednoczenstwo, Niebelčice, Ralbice, Pančice, a budysa budyšin pozbie Glauchau. Domiacu lepšinu jutce po południu cioch zmieje druhe koparske mustwo SJ Kruščice, gdyż przyjedzie do Kruščic okresny wyši ligist z Linovca. Radworska rezerva raje tež doma, tež od popołudniu cioch, a to przeczuło prniemu mustu z Vachava.

Wat dudo hatsch ktara gavie? Rika hesvo jutze Konzerte serbskimi ludovimi instrumentami minuze, sonice viatze jutze wo typiskich serbskich instrumentach apokadze serbskije ludovije hutschbe. Schitke praschenja wo dudo hatsch do tara gavie vam hutschmice bjesposrednje wotmovia, a to we wochoze we parku budzenko jutze wot popschiponju dwimaj. Dzieciacy kruch, princesna Jamila, je jutze widzieć, wysytom na czołdzinach, wydziwadle na rodzie, potęg imię to też niedzielniszy wuliet, kotrzeż chodzi so kombinować. Jak chodzi też so serbska rzecz, a kultura żywie dale sposrytkować, we wojerycach, we tamniszej Kufa so wotem dżęca rzeczy pod hesłom subsorb, a to cywy dżyn z dziewaniczkami kulturnymi a hudźmymi programami hać do wieczora. Slibony biskupski jubilej w Drezdżanach swyczy dżęca biskup Heinrich Timmer-Evers, drezdżansko-miśniański biskup, no hoj to jeszcze w omierze doczynicze, jeli so do Drezdżan podacze, do tamniejszej katedrale na pojednaczej su swyczynskie kemsze, a to jeszcze wiezo też utrobnie przeproszeni, to se tam w omierze dojecz. Drewce swycza wiesny swyczyn jutce, zromadnie swyczyć kulturu dożywić, reka tam hesło, a też w lubosczu, lubosczu, tam za suszycami na smier Dubrink, w małej wiesce je dżęca a jutce, wiesny swyczyn dżęca z przelatku starej radoskiej techniki, a potem jeszcze jutce w ubiedżowanie wiesna niu w obydleriu, wiesnieju drogą.

0: bitte knatschesat hier. Wisst ihr, wo poprawam so prze sprachu Rika Wobio bieži? Sto? To wam ne bie znate? Nas na noje tisch lipe tak. Wierne szak to nie, to je wilta wat. Werdzili pak to tede raz samo we telewizoru su. Kak je tutomu lapsusy we telewizyjne magazinie wulatko dojszło, to powieda nam Clemens Schmidt.
1: Naj, podladre tede jeszcze był niesem, redakcji wulatka, dojde sac awasam tobie, teka pak možu rec. W tematickim przynoszku je tam tede młody serbski żurnalist po Praze wiet, to bo tam ne Rianne Kuczyki z Złotego Miasta przyladowarjam prezentował, a potem je em też z mużicze na szczelaku trubił, zo bieži po Praze wobio. Zmyk je teda hakle po wysyłaniu przynoszka napadnął, dzieńca je to śmieszna anegdota, kak je se nasza redakcja wulatka zajszłych 25 letach też was te albo tamne jego sama położyła.
0: Na 25 let wulatko dzieńca ulka tema nic jeno już tu na szczelaku, ale w 12 wysatejsz w telewizji MDR. A k tomu su moli zajmce po takim w zajszłych dniach kwisować kuriozita z Prahy by jedne na przykład praszenie. Dalsze bie nastupaja moderacje. Tam chcuchu kolego jo woblicza wusywania wiedzieć moderatorojo, a moderatorki po takim wulatka kelko da ich w zanszwych litach bie.
1: Znala się też sobą hodali, co może naraz się mianować? Jasne, Bogna Korenkowa, potem młode tukwiny duo wokoła Katki Pöpelec a Jakuba Włoczarja, a nimo to moderirowachu wusywanie zajszłości też iżo Roman Nuk, Stefan Schmidt, Danko Handrik a Bibiana Bartec. A jeli tak chcesz, bych to samo jeszcze wiatce. Przed letomaj, szak sme w osobite dziecace usu.

0: Pani produkowali, po kotrym świedzieste dziecacy moderatorce Hanka Cyżec a Valentina Šočić.
1: Hej, tak daleko krótki wurysk naszego kwisa wo wulatku. No hej, kotrysz sche moli online wuhodacz. A nydom po przychodniej stuczce. Dziś ja Andrea Špitanková dospiewała wulosujemy mies swojbnymi lipy prajny bobdzielnikami swojbne wiedzenie podreżdża Skim Studio. Poda kim jeszcze raz przedechać, a cipni być, sztus mi so na wosybite wulet weselić.

0: Jimmy Chmichu no donapo, Jessa Chichie. A netko wulosujemy za cebu swójbu wiedzenie pod reżanskim studiu MDR-a wot redakcje Sachsenspiegela przez rozwosowe rumnosce haczk produkcji hornio-serbskiego magazina Wulatka, a to k jubileje k 25. jubileje Wulatka. To już to ludzi. Jest ona kwysu w obdzieliło, a Blanka Funcyna ma niedzielsku szkliczku szkluwę rukomaj Blanka przemyszę jeszcze raz.
1: A ja się mam przemyszeć, po takim miosu te cedelki nucka, na których steja jenoś cisła, nic, also nikakie mena. Te mena mam ja ją potem ekstra na jeni list, czy nie ja się mam przemyszeć, bo ja ty bym tu szkliczku dać.
0: A ja to bym uczęć.
1: Na ty to byś po nie, na hełak, bo ja nikakie się mowa, ty sama nie to uczęczył. Po takim, jak
0: się to nikakie dam. Komu da, ja nitko zboża przyniosę? No, ja się temu kusmyśem. Zo. A nikakie to jest moja cedelka, słyszycie o to? To jest roma, że sfałdowana. So, Dala, ja mam Blanka, ja ci pokazam. Číslo 15.
1: Číslo 15, moment. Čakaj, čemu. Aha, a to je Andrea Henichova, kotraž bydli Radvorju, a kotraž je so Runja druhým na našim kvizu v obdeliu a potekým vutrobnú gratuláciu k Neni Henichova, vám a vašej svojbe, vašim přihúznym a všetkým druhým viezom vutrobný džak, so z Česo tiež na tutom kvizu 25 let Vulatko v obdelili.
0: Tak smím přeprosiť vás v imenie kolego MDR Vulatka. Celé vutrobný na vulet do Drežďan, do rumnošťu MDR a to ze cvej svojbu nadrobnosť, če si potom vám je je vůčiniče datum so namaka tuž ještě raz vele věsela do večerce našeho kvisa, kolegového kvisa Vulatka.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Blanka Funcina.
1: Na wowiazaniu wuczomniku budyskim z niemsko-serbskim ludowym dziewadle miejesze sakski ministerski prezydent Michael Kretschmer czera Svejdzinsku narycz, a przepoda zromadnie z okresnym remyselniskim mistrom 12 najlepszym absolwentkam absolwentam wuswiecienia. Co konie 2010 młodych remyselniku a wukubanych przekupcu przyjmowaše po wuspiesznym zakończeniu wukubania kunczne wuswiecienie mez nimi rieznice, pekario, blidario, cichikriario, fachowe przedowarki a mulario. Na Wužijskim festivalu je so tutem tydzeniu odmiła prapremiera inscenacje Der Ausweg z wuriskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod titulom Ein Kommentar je Mirana Cuszczyna do serbszczyny przełożiła. Studenta dziwadzelnictwa Maxa Reinhardtoweho seminara z Wina, między innymi ich profesorka Anja Timanua a hostczo, przedstajichu hućmy dziwadłowy program Teluxu Biłej Wodzie. Dalsze przedstajenie je dżęca. Horni Wužice trenuja wot dženstnišeho fachovce za komunikaciju vojska, kak so letaki s balongami rozdjela. Na zvučovanju z menom Igel 1 vopdjeli so njeđe posta vojaku a džesač jezdži dvokajš krajne komando Sakskeje na naprašovanje srpsko rozvasa zdjeli. Přihodne maj tydženo maj dađa vojace balonki hač do 5 km vysoko stupač. Potom so nad cílovými končinami letaki odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanske letaki ze symbolom a informacijemi za namakarju. Nuzovem pađe informuja so na tute vašnje ľudžoki špedla v letma přistupnych končinach. Kamentny dom Budyšinje svieči liet za svoje 5-30-letne vopstače. Vulku jubilejnu party zmija dženca sociokulturnym centrum na Kamenske, tu vemešče mez druhim s dopomnenkami na nedeše kajž tež aktualne projekte. Tute sadžija na kulturnu mnohotnosť a čestnohamský angažemang předovšem mladých ľudí. Veršk dženstnišeho svedženja ste koncertaj skupine Berlinska droha a Jank a Hanka. Nimo toho predstaj so publikumi 29-letne Harald Muller, kiš ma české korenje a navieduje kamentne dom od sreč Julia. Na ci a cicitych drastowych wikach tutom kunst tydzenia historyskim starym mieszcze Gredingu blisko Ingolstadta wobdziela so tež serbske jutrune spiewaki z Delnej Wužice a Slepoho. Maja tam svojske steniščo a prezentuja so na wobymaj dňomaj tež na jewiščo. Wotym informuaše Nadine Adamowa z Jančojsko muzea, kotraše přebytk serbskich jutrunych spiewaku organizowała. Na 100 steniščach poskyčuja nádobnú drastu, drohotne płaty a drobne tvory. Drastowe wiki bajerskim Gredingu przyjeżdżają kóże lieto też nadregionalne publikum. A to bychu nasze pojezdcze, kotrzyż namakacze na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDA Serbia.
0: Wiedro.
1: Als Wunschko so przeco zasona na smieje nikotrym rutschele, a w biehu dnia potom jeszcze wiatsk nam do dwurycznej Hornie Wužice so przydruża. Zmijemy dżęca takle 21 stopniu, jutrze wokół 19, a potem pondzielu też takle wokół plus minus 20 stopniu.
2: Droj su dżęca do południa, też swobodne dobru jezbu do dżęcniszego do południa.
0: Serbski rozwóz.
2: Czakuje hiżo 4 po napu dżęca, cześć.